0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Kada priđeš, doneseš mi miris badema i smokve.